0: kmalu kajedli, kapitán. Bomo kmalu kajedli, kapitán. Kapitán, bomo kmalu kajedli, kapitán.
1: Mogoče nikoli več. Obrnite svoje glave proti vetru. Prebili se bomo.